0: Wy zadali dużo składne pytania, tam na sali bahato pewnie wodno mu zapytani. Ja bym skazał tak, nie mają czegoś jak oficjalna linia Warszawy. To jest też, co mówić polski, nie znają MZS, albo polski premier minister, albo polski jakiś minister, polityk. Tutaj ja mają na uwadze serioznych polityków, tak, a nie jakichś radykałów. To muszą taki zwyczajno jej w Polsce i w innych krajach. Ale jak my mamy znowu oficjalną, też co mówić z polski uriad, ja nie думаю, że to wydryznieje od tego konsensualnej pozycji polskich historyków stosowno Woleni. I znowu, mnie zdaje się, że ma być dla polsko-ukraińskich historycznej dyskusji potrzebne także głosy nie z Polski, nie z Ukrainy. A tam nie znają, z Niemczech, ze Stanów, w Szwecji. I na żal nie bohato historyków, jak i nie ukraińskich, nie polskich, jak i ci temu zajmują się, ale tak jest. Co na przykład Timothy Snyder, tak, co Jared McBride z Kalifornijskiego Uniwersytetu. I jak wy poczytajecie ich statii albo ich książki pro ci podii, one na sprawdzi majże niczym nie zdrozniają się, więc nie znają prac profesora Grzegorza Motyki, jaki holowny polski historyk, jaki wolny nie zajmuje się. Ale one duże wydrozniają się od czego, co pisze na przykład pan doktor Wiatrowicz. Tak że mabuć, co trzeba także zwrócić uwagę, no profesor Timothy Snyder, jak i także szanują go w Ukrainie, no wy możecie poczytać jego stacji prowoleń, co on tam pisze i na skilki co widryzniaje co widzi oficjalnej ukraińskiej pozycji stosowno tych podii. Na pewno to, czego nie trzeba robić, ni w Polsce, ni w Ukrainie, wyprawdowaty zloczyniw proty cywilnego naselenia. I to stosuje się także, na żal, polskiej pozycji, to muszą my znajemy zwyczajno, że w ramach tych widplatnych akcji polskich proty ukraińskich sił, albo tego, co odbywało się na teperyśnych polskich ziemiach, także tam były zloczyny proty ukraińskich mieszkańców. I na żal, w Polsce wy także możecie zostrzec w politycznym narratywie, albo w publicznym narratywie spróby wyprawdowania tych zloczyniów. Czego nie można robić. I tu ja думаю, że nam będzie lepsze z ukraińską stroną, a Ukraińcy ukraińską stroną z polską stroną mówić, dyskutować, jak my będziemy prosto sprawiedliwymi i my będziemy etycznymi w tych ocenkach. I jeszcze raz, że my nie będziemy także wyprawdowywać czego, czego wyprawdowywać nie możemy.
1: Політизація історії і те, які політичні зиски можуть на цьому отримати, так направду кожна зі сторін, так? Чи ми можемо це відсунути на бік? Та? Тому що це складна конструкція. І я свідомий того, що вона надто складною є, так? Бо з ось цього фахового історичного аналізу, з цієї фахової історичної дискусії виводиться щось таке, як публіцистика, тобто трактування. І я про це вже сказав. Та, це вже не про історію, це про трактування. З цих трактувань випливають політичні наративи, які опановують політики по обох сторонах, а звідси, з цього третього елементу, виводиться людське сприйняття. Люди мають різний рівень, слухайте, усвідомлення, різний рівень освіти, різний рівень виховання. Це стосується кожної зі сторін, і польської, і української. І потім ми маємо ось ці непорозуміння на ґрунті побутовому. Як, слухайте, цей ланцюг розірвати? Чи ви бачите, принаймні в польській публічній дискусії, потребу це зробити? Тому що одне чіпляється за інше, і ми, на жаль, маємо такий ланцюг.
0: Tak, zwyczajno. My mamy zanadto emocji stosowno historii, stosowno polsko-ukraińskich widnosyn i w Polsce, i w Ukrainie, i na równi socjalnych mereż, i na równi fachowych ZMI. I to, na żal, nie dopomagaje nam. Wyznajecie też, że my nie bajdużni jeden do jednego, Polaki do Ukrainy, Ukraińcy do Polaków, też, że no, ja każdego dnia sytkuję także za ukraińskimi ZMI, tak, za dyskusjami w waszych socjalnych mereżach, w polskich zwyczajno mereżach. Jakżeby byli bajdużnimi do jednego, my prosto by na cenę zwertali uwagę. To jest, my takich polsko-rosyjskich dyskusji w Polsce nie mamy. Тому що ми з росіянами все зрозуміло. Ми від них нічого хорошого не очікуємо. А українці – наші друзі. І українці – наші партнери. Так що це треба також бачити як одна суперечку в рамках, ну, мабуть, це трошки занадто.